Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Here we go. Here we go.

0: Iber, zapnij fajn.
1: Fajn. No, I turned wrong. Left your heart on. Is that what devils do?